Jeden z ustań przece na chwili ci setki świecim wielkim świecić. Nepneni duchowni horace tu z okolicy.

zburcuj, zburcuj, miłe noty. Z podrobu hobici, zastry sych mi tomu. Rzec kosem, rzec kosem, zeć podnieść wysoka, mahutna, sirota. Wytama oni se odrazi, opada probrazi podrazi, a bok se wytami na loka, a bok se wytami na loka. Hola, hej, loka, a hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, h